Mam kiełski światy i szłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię wyczuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmara żenut witra.

Żeny u

0: Zaraj też tacy chłopci, zaraj te, wesoło.
1: Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.

Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhem. Lem FM.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku bore się ze coraz niższym rівnem wody. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokimi temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wyżnej części w okolicach uszczeru Skoho, zaczęła wysychać. Teraz sytuacja jest jeszcze cięższa. Do jeziora wpływa już 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi około 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiewki wypływa teraz więcej wody, jak do niej wpływa. W rezultacie zasobnik dalej traci swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiewce znajduje się około 6,04 miliony kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 miliony kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsza było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teraz około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiewki. Niski rівень wody widny jest też na rzece Ropi. 20 sierpnia augusta w uszczu jej rівень miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów, po absolutne minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiewki jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. Długo trwałe utrzymywanie się niskiego rівня wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalszy się pogłębia. To już ostatni tydzień, żeby obejrzeć wystawę haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laurotyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca juleja w dwóch miściach powiązanych z lemkiewską kulturą, w greko-katolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej zagrodzie Włosy, będzie dostępna dla odwiedzających lem do 31 sierpnia augusta. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laurotyczko stworzone były z inspiracji lemkiewskim haftem, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nie tylko do samej tradycji wyrobu ręcznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane tvory zrobione są w technice tyflografiki, завдяки котрій може їх обзирати ті ще раз доток. В обох місцях презентувана судрижна праця артистка, що творять спільну оповість о гапті, пам'яті і традиції. В п'ятницю 4 вересня о годині 17 в Пшемківському осередку культури і бібліотечі відбуде ще наступна стріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiew. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkom wczera i dneska. To jest będzie o tym, kim są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika będą mogli wziąć uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa, zwroty, a tak samo azbuku. Stryczu zakończot czest poświęcona lemkiewskiej muzyci, śpiewowi i tańciowi, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie wuczyć się w poznawanie tradycji. Stryczu powiedut Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszeno są toto, kotro już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, kotro chodzą ją poznać. Wstup darmo. До 13 вересня септембра торувати рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон етнолінгвістика і культурна студії» на Ягайлойському університеті в Кракові. Скерований є він для осіб, яка суть заінтересувана язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. В рамках програми студії можеш вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний курс румунського язика або єдиний того рода курс на університетському рівні в Польщі – лекторат лемківського язика. В сумарі дня лишаємо мотузок до статті о напрямі «Карпатський регіон», «Етнолінгвістика» і «Культурна студії».
0: То були новини радіа «Лем ФМ».

słuchaj, słuchacze, słuchacze LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, piszałem z parochom, do mnie daleko było i nie chodzeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co się tam, jaki są bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do siebie im warił. Wesoły świat. Wiół jest dokolej wylił sam. Dnes po tych dniach jak po rokach gdzieś widuję. Nius jest do chyży wolejną połonnist, po najbieg chwarił. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku zo szleską. Gwarił jest Otče nasz, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją, słuchającą.

wybiegną wody, czy przebiegną z mes, czy przebiegną z mes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okopach policja, proszę swój mundier, proszę swój mundier. Proszę mundier się śpi, barwa wraca na koczki, z

0: Jest wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku bore się z coraz niższym rівнем wody. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokimi temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wyżnej części w okolicach Uścia Ruskiego, zaczęła wysychać. Teraz sytuacja jest jeszcze cięższa. Do jeziora wpływa już lem 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi koło 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiewki wypływa teraz więcej wody, jak do niej wpływa. W rezultacie zasobnik dalsze traci swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiewce znajduje się około 6,04 miliony kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 miliony kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsza było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teraz około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiewki. Niski rівень wody widny jest też na rzece Ropi. 20 sierpnia augusta w Uściu jej rівень miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów. Po absolutnym minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiewki jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. To ugotowane utrzymywanie się niskiego rівня wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalszy się pogłębia. To już ostatni tydzień, żeby obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laurotyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca i luja w dwóch miejscach powiązanych z lemkiewską kulturą, w greko-katolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej zagrodzie Włosy, bude dostupna dla odwiedzających lem do 31 sierpnia augusta. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laurotyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftom, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nie tylko do samej tradycji wyrobów ręcznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane twory zrobione są w technice tyflografiki, zawdzięki której możesz ich obserwować też przez dotyk. W obok miejscach prezentowane są różne prace artystka, co tworzą wspólną opowieść o hapcie, pamięci i tradycji. W piątniczu 4 września o godzinie 17 w Przemkiewskim Ośrodku Kultury i Biblioteki odbuda się następna stricza z cyklu Łemkowie Opowieść w skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiew. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkam wczera i dneska. To jest bude o tym, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika będą mogli wziąć uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa z woroto, a tak samo azbuku. Stryczu zakończyć część poświęcona lemkiewskiej muzyce śpiewowej i tańcowej, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie wuczyć się w poznawanie tradycji. Stryczu powiedzą Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszono są toto, które już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, które chodzą ją poznać. Wstup darmo. Do 13 września septembra trwa rekrutacja na napriem studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Skierowany jest win dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dzierżaw karpackiego regionu. W рамках програму студії можеш вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний курс румунського язика або єдиний того рода курс на університетському рівні в Польщі лекторат лемківського язика. В сумарі дня лишаємо мотузок до статті о напрямі «Карпатський регіон, етнолінгвістика і культурна студії».
1: Були новини радіа Лем ФМ.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę wertania. Uż tylko projdenych dorych, uż nohy bolat, kiedy się kurjat gore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderty jalecy. Uż sama prosia, ani za szlacha put, uż spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni dorozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku bore się z coraz niższym rівnem wody. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokimi temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wyżnej części w okolicach Uścia Ruskiego, zaczęła wysychać. Teraz sytuacja jest jeszcze cięższa. Do jeziora wpływa już 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi około 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiewki wypływa teraz więcej wody, jak do niej wpływa. W rezultacie zasobnik dalsze traci swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiewce znajduje się około 6,04 milionów kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 milionów kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsza było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teraz około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiewki. Niski rівень wody widny jest też na rzece Ropi. 20 sierpnia augusta w Uściu jej rівень miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów, bo absolutne minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiewki jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. To długotrwałe utrzymywanie się niskiego rівня wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalsze się pogłębia. To już ostatni tydzień, żeby obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laurotyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca i luja w dwóch miejscach powiązanych z lemkiewską kulturą, w greko-katolickiej cerkwi w Borcnom ta w maziarskiej zagrodzie Włosy, będzie dostępna dla odwiedzających lem do 31 sierpnia augusta. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laurotyczko stworzone były z inspiracji lemkiewską haftem, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nie tylko do samej tradycji wyrobów ręcznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane tworo zrobione są w technice tyflografiki, zawdzięki której możesz ich obserwować też przez dotyk. W obok miejscach prezentowane są różne prace artystka, co tworzą wspólną opowieść o hapcie, pamięci i tradycji. W piątniczu 4 września o godzinie 17 w Przemkiewskim Ośrodku Kultury i Biblioteki odbyła się następna strycza z cyklu Łemkowie Opowieść w skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiew. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest będzie o tym, kim są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika będą mogli wziąć uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa zwrotu, a tak samo azbuku. Stryczu zakończyć część poświęcona lemkiewskiej muzyce śpiewowej i tańcowej, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie wuczyć się w poznawaniu tradycji. Stryczu powiedzą Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszone są toto, które już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, które chodzą ją poznać. Wstup darmo. Do 13 września septembra trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Skierowany jest on dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dzierżaw karpackiego regionu. W W ramach programu studii możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języki, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny dohoroda kurs na uniwersyteckim rynku w Polsce, lektorat lemkiłskiego języka. W sumarii dnia liczamy motuzok do statii o napriami Karpacki region, etnolingwistyka i kulturno studii.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.

Będę w mecie, mychotem spaty, kulką można się utrywać, kuję wydziw.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku. I przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam. Jeszcze smutniejsze zrobiło się w odwory. Wikna zasunęne roletami zdawały się zaperaty do wnutri tajemnyci minułych roków, za które jak za zaklatia schodyła do skłonu sława i dawniejsze życia znamenitych rodyn. Nie darmo, besiduje Narit, że wszystko wtychnę w Karpatach. A tot, pochrobowy ston pokutujących pańszczynnych tyraniu, ne wtychnę. Stary Didycz Wirowk był ostatni ze swojego rodu. Win siedył bez przerwy w swojej komnati, w pił mraci, włosy posywili, lice poorane. Didycz mał jeszcze jedno potiszenie. Czarku i dzban na stoli, którym zabywał, peresuwajuczy się z pomyny minułych rokiu. Ostali sme z Antypom same w jednej z komnat. Powicz, zwidował Antyp. Jak Elwira? Bud spokojny, niebezpieczny je. Jej oczy wydił? Wydił. To prawdziwy hipokreny, z których lubą potokom byje. Ja niezmiernie szczęśliwy. Predstał sobie, ona moja. Niezmiernie niebesiduj. Od namiru szczęścia do jocho upadku lem jedna stupin. Powicz lem. Ja szczęśliwy. Dweri otworyły się. Czerwona westka blysła spit podertoho płaszcza. Kowszewicz zo złobnym uśmichom wpniał zirw Antypa. Nie inakże wychladał Mefisto, koli przychodził do Fausta po swoju żertwu. Win zaśmijał się jak dawniejsze, jak rechotajucze siachacza. Bardzo dobry, bratyku, strilasz, besiduwał win do Antypa. Cilujesz dobry i dobru cil ty sobie wybrał. Damu, twoju ulublenu damu, twoju lubku. Zlubowy ty chotił, pozbawy ty jej życia. Zas czerwenijesz, krow na lice napływat. Pomały, nebisia, i ja kolsy chodył w hadwabnych szapoba. Ty teper zadowolony, że pozbawił życia dziewczynu, kotru lubysz, zyszli z mesia hołpczyku. Win śmiejuczy się, wyletił z komnaty i neodołcha jego stać znikła w temnym lisi. Ale jego pomsta nelem nie wyrwała Antypowy Elwiru, ale protyłni. Oddała mu jej na wse. Na podila nie wertał win już sam, ale ze swoim ideałom, ulublenym skarbom. Stary Didycz już teraz barże padał z osył, i dzban był już nie dla niego. Jednego wieczora win był już czeraz mirni nie przy syłach. Dał znak rukom, że maje żełania sztosy powisty. Zaklach mru, besiduwał win, nie możu powisty tajemnyci. Elwira, Antype, twoja żena, neje moją diłką. Ona proto to nie znaje. Elwira to moja naślidnycia wo wszytkim, ale diłka ne moja. Ja lubił jej jednak jak swoju dytynu. Per 20 rokami chmerła mi żena, lyszajuczy maleńku diłku. To ta diłka mała być jedyną naślidnycią mojego rodu. Ale ona jeszcze w tym samym rocie chmerła.
Tołdy perechodyła przez seło z Madiar cygańska rodyna, kotra wezła ze sobą Ditynu osobliwej krasy. Zawdiak moim choroszowym datkam one przyznali się, że to ta Dityna wykradena na Madiarach. Przyszła mi do głowy dumka i ja dowerszył jej. Za wielką sumę groszy ja kupił od tych to tu Ditynu i znaczyło, że to moja diłka nie chmerła, ale żyje. To była Elwira. Jej wiczyzna to Schit i ona prawdziwe Ditia Schodu. Dla niej charakterna, tajemniczyst i skrywana pełnota odczuwania. Tym ona niepodobna do inczych dam po dworach. Wernule smena podila. Antyp z Elwirą, a mi dale treba i ty z eskulapowym kosturą po świti. Wyjechał jem do Lwowa. Po drodze zatrzymał jem się w znajemi podilskiej korczmi, gdy zas nieruchomo pokurjuwał fajku stary Żyd, raben, rozsadnik mistycyzmu, dostojny swojego predka Barbahona. Hyn stritył ja iszczy raz walka. Smutno, besiduje, robyt się człowieku. Czas to wypominał ja protasowy szto strilec niochony jaki, a tu smotr sztownym klepiło. Po tym ja dołcho nie odwyczuwał seła Antypa, moje obowiązki zatrymowali mia w oświti. Proto niczego wece po tym nie czułem pro dolu ludy z toho seła. Aż teper zwiął nas z sobą przypadok. Wydyte hyn na druhym kińcy naszej tratwy sidyt koło watry to ta żena, szto wywodyt trelujuczy melodyi. To diłka tej podilskoj zozuli wdowyci Marty. Ona wirny obraz matery. Pered paroma rokamy zhoril jej hutir i dobytok. I Marta ostała zarobnycią. Jej diłka wydała się. Jej mórz, flysak na Dnistri, puszczat pod Dnistri dereło. I ja, pozerajuczy na totużenu, przypomnął sy pierwszy rik mojego likarskiego życia i mojego pierwszego pacjenta. Likar zakończył opowiadania. Nasza tratwa przybyła do Berecha. Byliśmy na miejscu. Przyjatelu, zauważył żartobliwi jeden z nas, zwertajuczy się do likaria. Jak się nie mylu, twojoj żeny meno cyne Ewlalyja? W cztery oczy powiem, zaczął likar. Lemcy da jakoj damy medżenamy neje? Skrywajuczy się od damskiego ucha, przyznaju wam racyju. Ożenił jem się z Ewlalyją. Nie to, żebym się, chorony Boże, po ucha wlublał w damy. I nie to, żebym dokole był zawystny i wlubowy. Lem tak się poskładało. Widomo, dola taka. Za młodych szkolnych rokił lipnął jem do jednego kamarata, kotry lubił spereczaty się z hardyma damamy. Pak kamarat perestał spereczaty się, a ja perestał jem ho lubyty. Moja lubą pereszła w inczu obszyr. Ona zatrzymała się na tym lyczku, kotroho krasa tak nepobidymo. Wkradat się w naszą duszu i tak niebezpieczna się staje. Osobliwi w pouczeniu z tym mastersko rozwinętym damskim śmichom, proty kotromu jedynym oróżiom mogłoby byty ustanowlone w Indyi prawo, żeby nosyty neprozraczną zasłonu, kotra zakryje prekrasne lyczko. I moi drodzy, to był już dneska ostatni odcinek
noweli Lisnej Kobold. W ponedilok budę daszto nowoho. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku bore się z coraz niższym rівnem wody. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokimi temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wyżnej części w okolicach Uścia Ruskiego, zaczęła wysychać. Teraz sytuacja jest jeszcze cięższa. Do jeziora wpływa już lem 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi koło 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiewki wypływa teraz więcej wody, jak do niej wpływa. W rezultacie zasobnik dalsze traci swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiewce znajduje się około 6,04 milionów kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 milionów kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsza było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teraz około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiewki. Niski rівень wody widny jest też na rzece Ropi. 20 sierpnia augusta w Uściu jej rівень miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów, bo absolutne minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiewki jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. To długotrwałe utrzymywanie się niskiego rівня wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalsze się pogłębia. To już ostatni tydzień, żeby obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laura Dyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca juleja w dwóch miściach powiązanych z lemkiewską kulturą, w grekokatolickiej cerkwi w Borcnom ta w maziarskiej zagrodzie Włosy, będzie dostępna dla odwiedzających lem do 31 sierpnia augusta. Wystawa uczy grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laura Dyczko stworzone były z inspiracji lemkiewskim haftem, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nie tylko do samej tradycji wyrobów ręcznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane tworo zrobione są w technice tyflografiki, zawdzięki której możesz ich obserwować też przez dotyk. W obok miściach prezentowane są różne prace artystka, co tworzą wspólną opowieść o hapcie, pamięci i tradycji. W piątniczu 4 września o godzinie 17 w Przemkiewskim Ośrodku Kultury i Biblioteki odbyła się następna strycza z cyklu Łemkowie Opowieść w skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiew. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest będzie o tym, kim są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika będą mogli wziąć uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa, zwroty, a tak samo azbuku. Stryczu zakończyć część poświęcona lemkiewskiej muzyce, śpiewowi i tańciowi, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie wuczyć się w poznawania tradycji. Stryczu powiedzą Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszone są toto, które już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, które chodzą ją poznać. Wstup darmo. Do 13 września septembra trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Skierowany jest on dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą dzierżaw karpackiego regionu. W W ramach programu studii możesz się wczuty słowackiego i ukraińskiego języki, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny dohoroda kurs na uniwersyteckim rynku w Polsce, lektorat lemkiłskiego języka. W sumarii dnia liczamy motuzok do statii o napriami Karpacki region, etnolingwistyka i kulturno studii.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Rusyny odyszły. Akt pierwszy. Otwertia 34 Lemkiłskoj Watry na Czorzyni mało maty podibnej scenarii do toho, kotry je od roki w rozpisanej i realizowanej. Od dawna zaczyna się pit pamiatnikom postawlenej w piadesiaturicznej ciu akcji Wisła. Oficyjny delegacji własty i lemkiłskich organizacji składają prynym kwitia i winci. Pak hirozoria z uścia ruskoho śpiwat piśń Hory nasze, hory nasze. A na koniec toj czasty najstarszy Michaliuski Lemko rozpalat watru. Tot najstarszy Lemko tolem dołho żyje w Michałowi, na Nyżnym Szlesku, na Czurzyni. A tak naprawdę to wrodzony je win w sebe doma, w symbolicznym dla wszystkich lemkiuseli florynka. To ta mało uświadamlana przy tej nachodzi prawda ma je dla problemy pidniatoj w tekści osnowne znaczenia. Lem toto się wkaże aż na kińcy. Toho roka, reczeny pamiatnik, kotry dołho stojał na kraju Watrianoho pola, neznacia czom, był perenesenny bliże scen. Zaryzykuję filozoficzną konstatację, że to każdy perenosyn, czy to ludy, czy to symboli, unesud niespodziewany efekt, a nawet zachorożenia. I tym razem tak się stało. Młody konferansjer, kotry trymał wodne słowo, polem kiłskę zaznaczył, że to pamiętnik był postawlony z nachody pereselinia Lemkił w 1947 roku. Beru syna świtka, przyjatelku z inczej mężczyny, kotra stojała popry mi, że może nawet zachołosno to ty słowa oprotestował. Lem proto, że stojał jem na kińcy chrup, barz ważnych polskojazycznych gościł, a z oficyjnymi delegacjami polskich własty daremno, bo było bawyty się w semantyczną językową gru, ostawił jem sy pojaśnienia sprawy na jakiś czas. Zwidał jem się pak, konferuj uczocho, odkale mał tot tekst. Win, młody Lemko, powił, że teksty scenaryja były prowirjany i zatwierdzeny przez weduczych Stowarzyszenia Lemkiu. Tak jem się obernął za winowatyma. Lem i ony nie pojasnili mi jasno. Cy wydiad realnej nazwu ho terminologiczno-ideowej problem, cy to lem nadwrażliwist autora tych riadkił jedlanych samych problemom. Pojasnę jem im de jawydżu problem. Adże po mojomu pereselity się mąż z PGR-u do majetku, z kołchozu do sołchozu, z oseła do mista, albo z chyży do bloku. Lemże na tym jak raz pamiatniku była zapisana symboliczna data 1947 rik i etnonim Lemk. Za to idmy w początkowe miejsce scenaryja akcji Pereselinia na Lemkowinu. Jak bacz, litom 1947 roku z lemkiłskich seł w 2 godziny, pit gwerom, oszabruwany z majetku i czesty, wygnany przez polskich soldatiów, zapłakany i zneważany, odchodyli ludzie nie za to, że mali taką ekscentryczną ideę, z Prahu, cydiaku, robyty turystyku. Nie popychała ich świt ciekawist poznania życia na Riwnym, w murowanych szleskich i pomorskich chyżach, lem za to, że byli wyseleni, wyszmaren i rozmetany po świecie z nakazem oselinia się w nowym miejscu z daleka od swojej rodziny i swoich sąsiadów. Lem za to jedno, że byli lemkami, rusynami. Byli deportowani. To ta dola strytyła prawie wszystkich lemkiów, którzy żyli w 1947 roku w Florynci i pociły lemkowyni. Akt drugi. 24 sierpnia 2014 roku w Ternopoli odkryto pamiętnik postawiony, jak na nim napisali Ukraińcom, żertwam deportacji 1944-46-1951 Holmszczyna, Pidlasia, Nadsania, Lemkiwszczyna. Mene jednako, czudując przy nachodzi formułowane dramskie didaskalia, frazeologizm, który mają zastupyty historyczne fakty, a przy nachodzi pobudowaty ideologiczną konstrukcję, która usznieje faktom, lem ujawą.
Napis na tej tablicy stawlat za hustą mgłą podii, kotry sud jaśniższy jak sące na debi, a kotre jak na zlist potemniło, koli sam pamiatnik odkrywali. Adże w persze, od 1944 do 1946 roku odgrywała się drama na tot moment nazwu jej akcją wymiany naselenia. Wynikła ona z tzw. republikańskich układów, które podpisali PKWN, nominowany Staliną Polski Komunistyczny Uriad Władzy i Uriady Litowskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej Sowickich Republik. Z ostatnią podpisany był 9 września 1944 roku. To ta dochwarka, jak pierwsza ryszała pro pereselinia, lemże za nią iszła druga, kotra je do dne spominiana, a kotra prynesła wekszy konsekwencji dla sprawy, kotru teper przypominamy. Była to umowa pomiędzy polskim uriadom a uriadom Sowickiego Sojuza z dnia 6 lipca 1945 roku w sprawie zamiany derżawnosti. Zapisane w niej były punkty pro zamianu sowickiej derżawnosti ludy polskiej i żydowskiej narodowosti, kotry żyli w Sowickim Sojuzie, i ich repatriacji do Polski i prawi do zamiany polskiej derżawnosti ludy rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusyńskiej i litowskiej narodowosti, kotry żyli w Polsce i ich ewakuacji do Sowickiego Sojuza. Każdy naród ma je taki dar, że najczęściej prosławia dlem sam sebe, czestwuje żertwy lem własnego naroda. Lemże, kiedy odkrycia pamiętnika nagłośniali ukraińskie media, tak furt pisali, że to tu podiju organizowali Lemki, pamiętnik przydumali i sotworyli artysty lemkiuskiego pochodzenia, a jak może widzieć, oddana na nim je w wekrzyni lemkiuska ikonografia. Tu zadam retoryczne zwidania. Czom wspominać się na tablicy lem pro Ukraińciu z Lemkiuszczyny, a nie wspominać się pro Lemkiu, Rusyniu z Lemkowyny, kotry jak dnes porachowano w Polszczy, gdy proszą powseludny spis stanowlat peryważające czysło. To co się stało z Rusynami, których deportowano w rokach 1944-46? Czy ich nie wywezeno na Ukrainę, lem w etniczną, rosyjską, litowską czy białoruską zemlę? Nie. To wraz ze zmianą derżawnego paszportu zmieniono im arbitralni nacjonalnist. Obrabowano z dostomenności rusyńskiej nacjonalności, nie uznali komunistyczny uriad w Moskwie, Kijewie, a za nima one dołcha w Warszawie i Prazi. Dodnes to komunistyczne ryszenia podtrzymują rado ukraińskie niekomunistyczne uriad. Oryginalny to sojusz bolszewicko-nacjonalistycznej sohłasnosti. Na Ukrainie nigdy nie były podniaty niejako do śledzenia etnicznej dostomenności Lemkiu Rusyniu, kotry by nie mali przyniatych z góry paradygmatów wziatych z hosnowanych sowicką nauką koncepcji subetnosowego opisu, opowiadania nonsensiu, jak to jeden naród je podporiadkowany drugomu. Opisowany jest subetnos jak niedozriły, mniejszy, niedorozwinęny selane, ludzie bez języka i literatury, bez budyteliu, za to z festiwalczykami i niekotryma etnograficznymi osobliwościami. Negotowa do samostyjnego bytu pit nacyja, kotroj pokrowytelką bude incza nad nacyja. Wydaje arbitralne osudy pro wszystko, co tyczy swojego subetnosu, kotra nie dopusty, żeby nom się zorwał z nadnacyjnego motuza i piszą swoim puciom. Prosto sojus neruszymych wowik wikoł. Nadnacyjne politbiuro ze swoim usłużliwym aparatom, z armadą ideologii, pseudonaukowców objawlających jedyną prawilną doktrynę, fanatyków z różnych hejby lemkiuskich organizacji, kotrylem warują, żeby zaatakowaty, oczornyty, zneważyty, cynasłaty bezpeku, boroty się protyw wczyniu lemkiuskiego języka i rusyńskiej literatury, protyw lemkiuskiej filologii. Ostawlinia daczoho poza kontrolą ideologii z politbiura je niemożliwe. Proto ich cil zniszczyty albo pereniaty wszytko, nad czym nie derżat kontroli. Watry, reprezentacyi lemkiu, medyj, bursy, cy na konec cerkwy. Najby lemkiuski kamień na kameny siane ostał,
do kincia ne dopuścia do autonomizacji i emancypacji swoho subetnosu. Za to stawlają zideologizowane symboli swoho panowania. Za to nie najdete na pamiętnikach słowa lemko, cyrusyn, bo one nie perejdą przez cenzuru, a najdete terminy napisane perom doktrynerium, kotry wse musiade dodaty pry lemkowyni, że to etniczna ukraińska zemla. Jak bosork zaklinają drealnist, żeby to prynesło magiczny efekt. Zastupyło fakty zaczarowanym, bajkowym, idealnym pseudobytom. Nie ma dla politbiura znaczenia, że realno toho ich świta nikoli nie było. Nadnacyja znaje wse lipsze. Rusyni ulemki uneje na pamiętniku, bo pokrowyteli zadbali i nadale dbają pro toto, bo ich nelem w buduczym nie było. Ale by i wymazaty pamiat pro toto, że były one deportowane w rokach 1944-46. Politbiuro dawno riszyło. Rusyniu nie było, nie je i nie bude. Dalsza sprawa, kotra zastanawla, koli się pysze o pamiaty pro ukraińskie żertwy deportacji. Czom nie hosnuje się bliżej zrozumiłego terminu repatriacja? Nawet dla Ukraińców z Lemkiłszczyny, żyty w swojej derżawi, to nie powinna być ani hańba, ani trauma. Ta czom płaczut, czom nariczut, czego je im żal? Wszak Polakę z Zabuga repatriowali się, choć w 1945 roku wyjechali ze swoich rydnych chysz z Pitternopola czy Stanisławowa na poniemieckie szleskie zemli. Czom Ukraińci z Lemkowyny, których deportowano, nie tiszyli się, że to idą do swoich? Znamy i z programu z Radyjalem FM, że to ty swoi nie pryniali ich jak swoich. Powidali im jasno. Oj, Lemku, Lemku, ty ktoś przyjechał na Ukrainę. Nie twoja zemla, nie twoja chata, sztany poderty, na dupi łata. A ostatnia, jak dotla deportacja 1951 roku, kotra odbyła się za dochwarką majuczą, jak się dnes zdaje lem ekonomiczny przyczyn. Była to wymina terytorii pomiędzy sowicką Ukrainą a Polszczą. Czerjanka, okolici Sokala, za ustrycki powit. Pamiętam, jak przez przyrodny lemkocentryzm nie zwernujem uwagi na to tu datu, aż w kincy jem się widał potomki u tych wyselęciu. A jak ste perejżyli od 47 do 51 roku, że was nie wyselili? Aż to udyjem się zdohadał. Szak was wyselili swoi. Lemże, dale ostają wątpliwosty, szto do prawilnosty osnowania na takie terminu deportacja. A kiet tak, to cy i pres koho budu wspomnianuty żertwy pereselinia z 1940 roku. To udy dobrowilno. Tysiaczy lemkiu wyjechało do Rosji. Zaznali skoro sowickiego szczęścia. Perezryli na oczy i wtikali nazad, koli hitlerowci piszli na wojnę z sowickim sojuzem. Jak naszle się za linią fronta, tak znali de ich zemla. Lem oni zas w 45 byli jak pierwszy zapisany do wywezienia. Im najwece poszkodyło dobrowolstwo. Samo słowo deportacja w przypadku podii roku 1944-46 je często nadużywane. Nie je doszli dżyń, kotry by porachowali tych, kotry naprawdę wyjechali dobrowilno. A było takich jedni. Wartat przypomnuty werszy Rusenk, pereselinia lemkiłcy bodnarowiane. Tam napisano, że byli tak, kotry wyjechali.

Teliseł Ruskie, Ostrożnycia, Dara, Smolnyk, Zwała, Wielka Polana i Staryna nikoli nie radili, że byli deportowani. Samo słowo deportacja w łatyńskim języku oznaczało perenosyny. Lem z czasem w jurydycznej terminologii zaczęło mati stysłą definicję, jak odosłania czużyńcia poza granici derżawo, koli perebywa dwin w niej nielegalni. Albo jak polityczny termin, jak prymusowe pereselinia, wygnania, czy zosłania z miścia stałego życia osób, jak też ciłych narodów, de inde. Nieraz za derżawną granicą. Autorytarne derżawy hosnują deportacyju jak arbitralny sposób na pokarania osób czy ciłych grup sospilstwa. W krajnych przypadkach deportacja ma znamena etnicznego czyszczenia. Rusyny Lemke, które piszły na schód i były rozsijane po ciłej sowickiej Ukrainie, poznali smak nowej zemli. Poznali, że koli dali se odobraty polsku derżawnist, ciężko bude się wernuty do sebe. Tak choć starali się żyty w gromadzie, a welo wtikało ze wschodu, ze stepu bliżej karpackich gir, lem ostawali żyty na wse w halickich sełach i robyty kariery w sowickich mistach. Nie dumali wertaty na lemkowynu. Optanty. Rusyny z Priasiłsko i Rusy, kotry z Bałamuczeny piszle żyty na Wołyń, w seła opuszczeny przez pereślidowanych Czechiów, ciż byli obrabowany z dobytku i z nacjonalnosty, szmareny seret nepryjaznych ludy. Lem oni dumali furt o poworoci. Pereselinia się, choć lem medże Rusyniu na Pitkarpacku Ruś, było dla nich wielkim szczęściem. A pak postepenno wernuli prawi wszytk do swojej witczyzny. Ostatni niedawno, w 90. rokach. A tymczasem welo lemkił na Ukrainie za tot period. Zaczęło budowaty pamiatniki herojam czużych nacji. Usłuchniaczo. Za prykazom politbiura asymilujut się. Zabywajut pro swoju historię, literaturę, budyteliu, pro swoju rusyńską samoidentyfikacyju. Za to dnes trzeba ich jasno siać widaty. Lemke na Ukrainie, kiedy od 1944 do 1946 roku nie było możliwości, żeby ominuło was weselinia z Lemkowyny, to czom dozwolili ste się sami deportowaty na nowej zemli, pereselity się ze swojego języka, kultury, historii, heroju, budyteliu, zwykił, na koniec z ideowej witczyzny, swojej symboliki, prosto z rusyńskiej etnicznej dostomenności do czużoj, neżadate sprawiedliwosty, wyrównania swoich krywd, których powinny ste żadaty od uriadu w Kijewi. Nie domagate się, jak to robla drusyny z Podkarpacia, prywernienia swojej nacjonalności i swojego języka z pered deportacji. Adże cy zasłużyli stesy na toto, żeby was dachto pożałował? Bo cy mali by toto zrobyty, lemkę rusyny z Polszczy, Słowacji, Serbii i Rumunii, na których swuło z Towarzystwem Lemkiłszczyna, organizacji, jakie stesy wyhodowali, nasyłając agenti ubezpeki? Czy naprawdę dumate, że pereselinia rokił 1944-46 to je to najgirsze, co was strityło? Czy ste zadbali pro toto, żeby w teatrii podi nabotylem stopamy, statystamy i nimym chorom, albo takim, kotrej furt śpiwat ideme, ideme, lem kroka ne robyt w nykotru storonu? Dnes możemy sy robyty licytacyju, a daty się. Kto był bardziej deportowany. Ociny może być różne, lem nie zmienia to nie faktiu, a fakty są tak, że nie pamiętate pro rusyński swój rit, bo z tego albo naprawdę stratyli, albo boite się do dnes do niego przyznaty przed samyma sobą. Najstarszy Lemko z Michałowa, choć długo żyje na czużyni, nie stratył ni besidy, ni zwykił, ni lemkiłskoj dostomenności. Nykotre politbiuro, przez ciłe życia, ho do nijakich zmin lemkiłskoj identyfikacji nie perekonało. Nie było mu tiż nikoli do niczego potrzebne. Nie dumał zmieniaty ani historii, ani dostomenności, ani sebe. Wo Florynci w 1947 roku nie było pereselinia. Na ciłej Lemkowyni rozpisanej scenarii był jeden. Reżyserił tej tragedii nie było na miejscu.
помічники режисерів ждали на потяги.

z Lemkany w Oświęcimiu. Na Rampi odbyła się scena selekcji do konstaboru w Jaworzni. Toty, kotry mali szczęścia, jechali pociachom dale, na zachód i Piłnicz. Mali nakazane oselity się na Czużyni i nie wertaty nazad, zabyty na nasze chory. Nie było to pereselinia. Nie była to ewakuacja ani repatriacja. Była to deportacja, etniczne czyszczenia, wyselinia 1947 roku. Epilog. Iszły czuchy na schód i na zachód. Płakali chory. Petro Murianka. Jak sokił wody na kameny.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tuvem kinské radio.
0: Lemkiuski hovos v tvojich hrži.

0: En cumbia. Eso antes, enseñaba al muchacho su cabal y allá le escuchaba otro. Ya se juntaban y ahí salía. O si no, aquel. Doleno, doleno, ya voy po caleno, bludela dziewczyna, sim daj tej hodeno, bludela dziewczyna, sim daj tej hodeno. Y antes vivía, yo así ya se siento un arribío cuando me acuerdo, yo era gurita, ya pues me acuerdo de esa cosa.
1: A tu ranka. Wystawlu soj hysku nad potičką. Maleńku. Tičku. Lem z bilszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu, zroblu otwieranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wynesty musiat, zoświta toho morianku.

rekina to pojedziesz w szkole. Tak, pojedziesz, wstawaj,

0: Jest wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku bore się ze coraz niższym rівnem wody. O problemie już sme pisali, kiedy w związku z wysokimi temperaturami i małym wpływem wody, jedna część zasobnika, osobliwo w jego wyżnej części w okolicach Uścia Ruskiego, zaczęła wysychać. Teraz sytuacja jest jeszcze cięższa. Do jeziora wpływa już lem 0,11 kubometra wody na sekundę, a z zasobnika wychodzi koło 1 kubometra na sekundę. To znaczy, że z Klimkiewki wypływa teraz więcej wody, jak do niej wpływa. W rezultacie zasobnik dalsze traci swoje zasoby. Podle najnowszych danych w Klimkiewce znajduje się około 6,04 milionów kubometrów wody, a jej rezerwa wynosi 35,91 milionów kubometrów. Kielkość wody wypuszczanej z rezerwuaru już jest zmniejszona. Dawniejsza było to średnio około 2 kubometrów na sekundę, teraz około 1 kubometra. Nie daje to szansy odbudować wodnych zasobów Klimkiewki. Niski rівень wody widny jest też na rzece Ropy. 20 sierpnia augusta w Uściu jej rівень miał 153 cm, znaczy znajdował się w zonie niskich stanów, bo absolutne minimum to 130 cm. Znaczenie Klimkiewki jednak wychodzi daleko poza rekreacyjną funkcję. To długotrwałe utrzymywanie się niskiego rівня wody może mieć konsekwencje nie tylko dla środowiska i turystyki, ale przede wszystkim dla gospodarowania wodnymi zasobami i zasobami lokalnej gospodarki. Najnowsze dane wskazują, że problem dalsze się pogłębia. To już ostatni tydzień, żeby obejrzeć wystawę Haftowania po swojemu, grafika i tyflografika Laurotyczko. Ekspozycja prezentowana od lipca juleja w dwóch miściach powiązanych z lemkiewską kulturą, w greko-katolickiej cerkwi w Bortnom ta w maziarskiej zagrodzie Włosy, będzie dostępna dla odwiedzających lem do 31 sierpnia augusta. Wystawa uczy od grafiku, rysunek i doświadczenia dotyku. Prace Laurotyczko stworzone były z inspiracji lemkiewskim haftem, jego wzorami, znakami krystykowego haftu. Artystka odklikuje się przy tym nie tylko do samej tradycji wyrobu ręcznej roboty, ale też do pamięci i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji jest jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Obrane twory zrobione są w technice tyflografiki, zawdzięki której możesz ich obserwować też przez dotyk. W obok miściach prezentowane są różne prace artystka, co tworzą wspólną opowieść o hapcie, pamięci i tradycji. W piątniczu 4 września o godzinie 17 w Przemkiewskim Ośrodku Kultury i Biblioteki odbyła się następna strycza z cyklu Łemkowie Opowieść w skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiew. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest będzie o tym, kim są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnika będą mogli wziąć uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa zwrotu, a tak samo azbuku. Stryczu zakończył część poświęcona lemkiewskiej muzyce śpiewowej i tańcowej, jaka dest uczestnikom szansu nie tylko posłuchać, ale też aktywnie wuczyć się w poznawanie tradycji. Stryczu powiedzą Oksana Raban-Nichtańska i Dańko Horoszczak. Na podziju proszona są toto, które już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, które chodzą ją poznać. Wstup darmo. Do 13 września septembra trwa rekrutacja na napriem studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Skierowany jest on dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą drżał karpackiego regionu. W W ramach programu studii możesz się wczuty słowackiego i ukraińskiego języki, a też zapisać się na fakultatywny kurs rumuńskiego języka, albo jedyny dohoroda kurs na uniwersyteckim rynku w Polsce, lektorat lemkiwskiego języka. W sumarii dnia liczamy motuzok do statii o napriami Karpacki region, etnolingwistyka i kulturno studii.
1: To były nowiny Radia LMFM.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

z brzozami się wraca. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnacy u Republiki Chorwackiej byli, są i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusna i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

To szyst i szyst gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

0: Lem FM.
1: Lem po naszomu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Chodź słuchaty Lem FM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

0: kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości. Dowód przez piękno, znak, naczelny znak, dla wielu nieczytelny.